sekulese bantubeni ushaka bezawubusa kanti la izobusa khona umuntu umehlelo kwamenzi